kubry w sztorklach wyspim pod wisyczą maglą. Ticho sam, nad nimi stoi.

Entes obli toto zabama Fahrenheit spis mio. Don't stop me now. Dalje za skupino The Jimi Hendrix Experience zabama Electric Ladyland. Rainy Day, pisam Rainy Day, Dream Away. Najlepoj da stran ta dižni san.